0: Katowickie, Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
2: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest.

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Wyspa w Słońcu, czyli zespół Weezer za nami. Drodzy słuchacze, mamy już 5 minut po godzinie 7, wtorek 4 sierpnia, a co za tym idzie, pora rozpocząć kolejny poranek za Akademickim Radiem Centrum. Witam wszystkie ranne ptaszki, przy mikrofonie Jakub Gryz. No i jak zawsze o tej porze pozwolę sobie pomóc wam w naszej codziennej, można już powiedzieć, pobudce. Zaczynamy od klimatów też dosyć przyjemnych, podobnych do tych Weezerowych, czyli nowość od zespołu The Strokes, Dine and Dash, już teraz na naszej antenie.

Rockowy buziak od zespołu Kiss, czyli Rock and Roll All Night na 98.2 FM. Bardzo uniwersalny numer, zarówno pasuje do każdego poranka, jak i również na wieczorowe pory, czy też imprezy. No i drodzy kierowcy, imprezy to wam się nie szykują w najbliższych dniach, czy raczej w tym tygodniu, bo ZDITM poinformował o nowym harmonogramie prac modernizacyjnych na kluczowym węźle komunikacyjnym, a konkretnie na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej, ulicy Głębokiej i na Łęczowskiej. No i przykładowo już dziś w godzinach od 17 do 3 w nocy nastąpi zamknięcie jezdni w kierunku Alei Kraśnickiej z powodu układania podbudowy. No i szykuje się nam też zmiana w kursowaniu autobusów dla linii 12 oraz 79 w godzinach od 17 do 24. Więcej informacji znajdziecie na stronie ZDITM.

trzeba przyznać, że ten zespół naprawdę zgrabnie łączy ze sobą muzykę przyjemną, ale i też melancholijną. Poets of the Fall, kawałek Can You Hear Me? No drodzy słuchacze, czy mnie słychać? Jeżeli tak, no to przypominam, 21 minut po godzinie 7. No i tradycyjnie, jak zawsze w tą porę, sprawdzamy sobie prasówkę Radia Centrum i na początek sprawdzimy sobie stronę Kuriera Lubelskiego. Czytamy: bezpłatne badania wzroku dla seniorów w Lublinie. Seniorzy z Lublina i okolic będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego wzroku. Już 8 sierpnia odbędzie się akcja profilaktyczna w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy i więcej informacji na temat tych zapisów znajdziecie na stronie Kuriera. Następnie, co mamy? Dziennik Wschodni. Na stronie dziennika czytamy, hełm radiowozem w ścianę własnej komendy. Pijany policjant przyłapany na gorącym uczynku. Nieudolny manewr na wewnętrznym parkingu zakończył służbę doświadczonego funkcjonariusza. W miniony weekend 52-letni policjant z Chełma, cofając służbowym autem, uderzył w ścianę budynku komendy. Jak się okazało, mundurowy miał w organizmie ponad 0,6 promila alkoholu.

0: Pozostało nam pół godziny do ósmej. Ruszamy z pierwszym przeglądem informacji drogowych. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na naszych ulicach. No, na sam początek ulica Armii Krajowej w stronę Orkana, ale również i w stronę Bohaterów Monte Cassino. Tam na pewno napotkacie problemy z przejazdem. No i z Bohaterów Monte Cassino w stronę Alei Kraśnickiej, która jest całkowicie zakorkowana, ale w każdą stronę już można powiedzieć, więc uważajcie na siebie w tamtych okolicach. Głęboka. Napotkacie problemy w stronę Filaretów oraz w mniejszym stopniu w stronę Somińskiego, w Alejach Racławickich, w stronę Krakowskiego Przedmieścia, w Alei Tysiąclecia, w stronę Ronda Dmowskiego, na ulicy Wolskiej, w każdą stronę. No i zamykamy właściwie, jak zawsze o tym mówię, klasykiem, czyli ulica Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II. Tam również będziecie mieli problemy z przejazdem. Przypominam o tym, że możecie wysyłać informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz sprawdźmy prognozę pogody i na ten moment jest przyjemnie. Słonecznie, 23 stopni Celsjusza na termometrach, ale już w późniejszych godzinach no będzie hardcore, do 35-36 stopni Celsjusza w godzinach szczytu. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

klasyk na antenie Akademickiego Radia Centrum. ZZ Top i Sharp Dressed Man za nami, no. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, ja generalnie tym razem nie polecam ubierać się tak, jak tytuł sugeruje, czyli w jakiś docięty, naprawdę świetnie garnitur, no bo pogoda jest nie najlepsza, trzeba przyznać, i trochę w tym miejscu rozszerzę właśnie dzisiejszą prognozę pogody, bo przypominam o tym, że IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne najwyższego, trzeciego stopnia dla całego regionu. No i owo ostrzeżenie ma trwać do czwartku, 6 sierpnia. No i jakie jest to ostrzeżenie? No po pierwsze, temperatura maksymalna w dzień może sięgać nawet 38 stopni Celsjusza. Co ja mogę tutaj dodać? No poza tym, że oczywiście wchłaniać jak najwięcej napoi, wody oczywiście, to po pierwsze, no i też starać się, żeby nie wychodzić na zewnątrz w ten skwar, żar i afrykańską pogodę. Ale to chyba już dobrze wiecie. Ja tylko dodam, że w piątek sytuacja się uspokoi i będzie deszczowa.

kwadrans do godziny 8 i ja tak ni z gruchy, ni z pietruchy zapytam się was, czy chcecie kupić wieś? Nie moją, bo ja nie posiadam takiej żadnej wsi, ale na niemieckim rynku nieruchomości ostatnio pojawiła się bardzo nietypowa oferta, a mianowicie w Turyngii na sprzedaż wystawiono praktycznie całą wieś Albrechtstwald. No i ten, kto ją kupi, otrzyma między innymi 15 domów mieszkalnych, główny budynek, rozległe tereny zielone i prywatne jezioro. Cały teren zajmuje około, no ponad właściwie 15 hektarów. Ile kosztuje cała wieś? No z tego co czytam, 390 tysięcy euro. Więc drodzy słuchacze, jeżeli planujecie kupić mieszkanie, no to pamiętajcie o tym, że przy stole negocjacyjnym możecie powiedzieć agentowi nieruchomości, że za tą cenę w Niemczech możecie kupić całą wieś z lasem i jeziorem.

było oczywiście Laocze z numerem Czas na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nasz czas jest taki, że mamy 6 minut do godziny 8. No i też jest czas na temat z kategorii Polska górą. Mam do Was pytanie retoryczne, można powiedzieć, a mianowicie, czy przez Morze Bałtyckie da się przepłynąć w pław? No jeszcze kilka dni temu wszyscy zgodnie powiedzielibyśmy, że oczywiście nie. To się jednak zmieniło. Drodzy słuchacze, Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy człowiek w historii przepłynął wpław Bałtyk. No i w czasie 55 godzin pokonał 160 km. W tym czasie bez przerwy przebywał w wodzie. Przy okazji jego próby również warto dodać, że zbierano pieniądze na wsparcie fundacji Cancer Fighters. Udało się zgromadzić blisko 800 tysięcy złotych. Mawia się, że do 3 razy sztuka. No nie za bardzo w tym wypadku, bo to była 5. próba Kubkowskiego. W zeszłym roku był naprawdę blisko sukcesu, bo do brzegu zabrakło mu zaledwie 11 km. No drodzy słuchacze, ja absolutnie nie wiem, co powiedzieć. Mi zabrakło słów, bo to jest niesamowity wyczyn i pokazuje, że ten człowiek jest prawdziwą maszyną. Za chwilę, a konkretniej już teraz można powiedzieć, że na naszej antenie sprawdzimy sobie kawałek nie o pływaku, tylko o nurku. Stella was a diver and she was always down od Interpol, a my usłyszymy się ponownie po godzinie 8.00.

Pearl Jam z rana siada jak śmietana, albo może dżem. Kawałek Jeremiasz, też Jeremy za nami na 98.2 FM, 6 minut po godzinie 8. Zaczynamy drugą część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gress. I co ja mogę więcej dodać? Blackstone Cherry już teraz i Cheaper to Drink Alone.

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.

Mamy prawie 14 minut po godzinie 8, a za nami zaskakujący kawałek jak na R.E.M., bo bardzo pozytywny i taki nieironiczny, bez żadnego sarkazmu, czyli Shiny Happy People. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że nie świecicie się, tylko że jesteście rzeczywiście dziś szczęśliwi, a ja w szczególności chciałbym dziś zaznaczyć, że do grupy solenizantów, do osób, które obchodzą dziś 4 sierpnia we wtorek swoje imieniny, no to do tej grupy należy Dominik, Maria, Jan oraz Franciszek. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, a następny kawałek rymuje się z Macarena, chociaż muzycznie sam nie wiem, jak to określić. Bardzo skomplikowany zespół Ocarena i Psychedelic Porn Crumpets.

Ależ miły i wakacyjny numer na antenie Radia Centrum, pomimo tego, że jest o trudnych czasach. Hot Times, czyli Paramore na 98.2 FM. A drodzy słuchacze, jeżeli macie trudniejszy okres pod względem tego, co robić w wakacje, nie macie żadnych pomysłów, no to warto udać się w plener i spędzić trochę czasu ze sztuką, a będzie do tego okazja w Rykach, bo w dniach od 7 do 9 sierpnia w Parku Miejskim i Pałacu w Rykach odbędzie się pierwszy ogólnopolski plener malarski. Hasło z Martą w plenerze. Jaką Martą? Martą Marchwińską, czyli malarką z okresu przełomu XIX i XX wieku.

0: Dobiliśmy do półmetka dzisiejszej audycji. Zostało nam jeszcze pół godziny do dziewiątej. No to ruszamy z kolejnym przeglądem informacji drogowych i zaczynamy od informacji o wypadku w Alei Solidarności w stronę Lubomelskiej. I dlatego już teraz szukajcie objazdu, jeżeli planujecie ruszyć w tamte okolice. To jest pierwsza informacja. Następnie problemy z przejazdem na pewno napotkacie na ulicy Wolskiej. W każdą stronę. Klasycznie te okolice są całkowicie zakorkowane. Diamentowa, Krochmalna i Jana Pawła II. Również spory ruch drogowy w tamtych okolicach. Nadbystrzycka i skrzyżowanie z Muzyczną i Głęboką. Tam również będziecie mieli problem z przejazdem. No i zakończymy nasz przegląd na ulicy Głębokiej w stronę Filaretów oraz w stronę Sowińskiego. Przypominam jeszcze raz, po raz kolejny, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto do nas pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i ruszamy jeszcze raz z dzisiejszą prognozą pogody. Zrobiło się pochmurno, 25 stopni Celsjusza na termometrach, ale przypominam, w godzinach popołudniowych temperatura będzie sięgać nawet 36 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1016 hektopaskali, biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Autopromocja. Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Wspaniała symfonia zniszczenia. Symphony of Destruction, czyli Megadeth za nami. 20 minut do godziny 9, a przy Megadeth jak jesteśmy, no to warto powiedzieć o tym, że zespół ogłosił Breakout Hibernation of the Nations, czyli europejski etap wieloletniej, chyba trwającej w nieskończoność, globalnej trasy pożegnalnej. No i na całe szczęście Megadeth zagrają w naszym kraju 2 kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie. No warto też dodać o kwestię supportu, no bo również zagrają prawdziwi giganci muzyki metalowej Black Label Society oraz Testament, więc Kraków 2 kwietnia przekształci się w małą stolicę europejskiego metalu. Więcej informacji o koncertach usłyszymy za niecałe 3 minuty już w ramach imprezy FM, a już teraz Van Halen.

0: Za nami Van Halen i Ain't Talking About Love. I rzeczywiście tytuł adekwatny do sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy. Bo rzeczywiście nie będziemy rozmawiać o miłości, tylko o koncertach. 16 minut do godziny 9 to jest Impreza FM w Akademickim Radiu Centrum. No i sprawdźmy sobie te najciekawsze propozycje, a przynajmniej w mojej skromnej opinii. No to zaczynamy na sam początek. Poznań. 10 sierpnia, to jest poniedziałek o godzinie 19, odbędzie się koncert z kategorii muzyki dziwnej i awangardowej, bo do Polski przyjeżdża Jordi Grip, czyli wokalista, frontman i lider takiego zespołu jak Black Midi. Muzyk, którego można było usłyszeć m.in. w ubiegłym roku na OFF Festiwalu, no i przyjeżdża ponownie do Polski w ramach trasy po klubach. Jordi Grip gra muzykę, jak mówiłem, awangardową, nawiązującą do tradycji, które ustanowił m.in. Frank Zappa, czyli jest dużo prog rocka, jest dużo jazzu, funku, art rocka, no same dobre przyjemności, jeżeli chodzi o muzykę, no kolokwialnie mówiąc, dziwną po prostu. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. Prosto z Poznania wracamy do naszego miasta. Fabryka Kultury Zgrzyt 11 sierpnia. O godzinie 19 zagrają dla nas dwie formacje, które specjalizują się w brzmieniach power metalu. Na początek Aelstorm, czyli klimaty zanurzone w pirackiej tematyce, można powiedzieć, w klimatach rumu, morza i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa propozycja. A następna to formacja Metal De Facto. Zespół, którego twórczości przyświeca hasło Make Power Metal Great Again. Dużo metalu w naszym mieście na pewno będzie w sierpniu i jeżeli jesteście zainteresowani tym koncertem, no to informacje znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i na sam koniec właściwie też informacja prosto ze Zgrzytu, a konkretniej 23 sierpnia o godzinie 19 zagra dla nas Soen. Soen powraca do naszego miasta, a konkretniej szwedzka grupa, która specjalizuje się w lawirowaniu, jeżeli chodzi o brzmienia metalu progresywnego i metalu alternatywnego. Ponownie klimaty hutnicze w naszym mieście będą taką dominantą, jeżeli chodzi o sierpień, więc jeszcze raz mówię to, ale jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

10 minut do godziny 10. No klasyk na antenie Radia Centrum, czyli Republika Śmierć w bikini. Sytuacja bardzo spontaniczna, bo o śmierci w bikini nie będziemy teraz rozmawiać, tylko o miłości. Drodzy słuchacze, dostaliśmy od pewnego słuchacza bardzo małą, ale i też niezwykle ważną prośbę, bo ten napisał do nas, abyśmy przekazali na antenie, że ten pozdrawia i całuje swoją ukochaną, która musi pokonać dziś ponad 500 kilometrów i poprosił nas, żebyśmy zagrali jeden numer na naszej antenie i jest to Stereophonics All in One Day. Zrobimy to, więc pozdrawiamy zarówno Michała oraz Olgę.

to była Meredith Brooks z kawałkiem, którego tytułu może nie będę mówił na naszej antenie. Kto słuchał, ten wie, o jaką frazę mi chodzi, więc zachowajmy to dla siebie. Niech to będzie taka nasza słodka tajemnica, a tajemnicą na pewno nie jest to, że mamy już 6 minut po godzinie 9 i zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum przy mikrofonie. Dalej, bez żadnych zmian, Jakob Gres. Gramy oczywiście do godziny 10, no i zaczynamy bez wątpienia z przytupem tą ową i też ostatnią część. Legendarny już Ozzy Osbourne, już teraz i kawałek I Don't Wanna Stop. No i oczywiście nie zatrzymujemy się.

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
1: Reklama. Radio Centrum 98,2 FM.

14 minut po godzinie 9. Godsmack za nami i kawałek Whatever. Kawałek, który też na pewno mogliście usłyszeć na tegorocznym Poland Rock Festival na terenie lądowiska Czaplinek Broczyno. No, wydarzenie absolutnie niesamowite, pod którym w sumie też, nad którym rozpływa się wręcz, można powiedzieć, lider formacji Godsmack, czyli Sully Erna. Muzyk zamieścił w swoich mediach społecznościowych nagranie, gdzie po prostu nie może przestać zachwalać Poland Rock Festival. Określił całe wydarzenie surrealistyczne. No i nawet Woodstock z 1999 roku nie zrobił na nim takiego wielkiego wrażenia. Nie powinno to dziwić, bo pod całą sceną szacuje się, że znajdowało się aż 700 tysięcy osób. Polska górą, można powiedzieć. I kawałek o Polsce już teraz.

Nowy Jack White daje radę. Jak zawsze swoją drogą. Neighbors Blues za nami na 98.2 FM. 24 minuty po godzinie 9. No to zaczynamy kolejne wydanie prasówki. Sprawdźmy. Na sam początek Business Insider czytamy. Unia Europejska zaczyna egzekwować pierwsze przepisy AI Act. Jak czytamy, od 2 sierpnia Komisja Europejska wraz z krajowymi regulatorami rozpoczyna egzekwowanie kolejnego etapu unijnego aktu o sztucznej inteligencji. W życie wchodzą nowe wymogi dotyczące transparentności, które mają ułatwić użytkownikom rozpoznanie, kiedy mają do czynienia ze sztuczną inteligencją lub treściami wygenerowanymi przez AI. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Business Insidera, a następny temat już z kwestii naturalnych, można powiedzieć. Rzeczpospolita. Czytamy. Zbliża się zaćmienie słońca. W Polsce będzie niemal całkowite. Mieszkańcy Polski będą mogli obserwować 12 sierpnia zaćmienie słońca. W naszym kraju słońce zostanie zasłonięte maksymalnie w 88%. Natomiast w Hiszpanii i Islandii będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Rzeczypospolitej. A z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą prasówkę. Teraz klasyk absolutnie. AC/DC Thunderstruck już teraz na 98.2 FM.

Oczywiście, Lady Punk, zostawcie Titanica na 98.2 FM. Jeszcze zostało nam niecałe 16 minut do godziny 10. Powolutku zmierzamy do końca naszej dzisiejszej audycji, ale drodzy słuchacze, mamy niestety przykrą informację, a w szczególności jeżeli jesteście słuchaczami takiego zespołu jak Slipknot. A o co chodzi? No okazuje się, że po blisko 30 latach ze Slipknot rozstał się jeden z ich członków. No można powiedzieć, że weteran, a mówimy tutaj konkretnie o Sidzie Wilsonie. Muzyk ponoć został usunięty w piątek 31 lipca. Kim był Sid Wilson? No ja zdradzę, że to był oczywiście Slipknot, grał na klawiszach oraz zajmował się scratchami. No i do zespołu dołączył w 1998 roku, więc CV z tym zespołem ma naprawdę potężne. No, co mogę więcej dodać? Sprawdzimy sobie Slipknot. Before I Forget, już teraz.

8 minut do godziny 10. Foo Fighters i kawałek Walk za nami. No i my kończymy już naszą taką osobistą walkę ze snem czy sennością. No drodzy słuchacze, kończymy. Ja zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Muzyki rockowej mamy no, co niemiara właściwie. No i zachęcam też was do tego, żebyście sprawdzili naszą antenę po godzinie 15. Godziny szczytu wtedy usłyszycie. A z mojej strony to już tyle. Jakub Gryz był przy mikrofonie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć i na razie.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja. Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej roka w mieście!

0: be right back. But it will do no good.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Centrum.

0: Wybiła godzina 15, więc to pora na wydarzenia.
1: Ostatni dzwonek dla użytkowników mObywatela. Potem czekają utrudnienia. Powiemy także o kierowcy z pełnym bakiem, ale z olejem w głowie.
0: Wydarzenia przedstawi Julia Kaproń.
1: Blisko 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel ma czas tylko do jutra, by uniknąć problemów z cyfrowymi dokumentami. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zalogowanie się do aplikacji, ponieważ jedno logowanie automatycznie przedłuży ważność mDowodu, legitymacji szkolnych i studenckich oraz dokumentu ochrony czasowej. Osoby, które przegapią termin, będą musiały przejść dodatkowe procedury, aby ponownie aktywować swoje dokumenty. W przypadku mDowodu konieczne będzie potwierdzenie tożsamości m.in. profilem zaufanym, e-dowodem lub bankowością elektroniczną. Uczniowie będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod do legitymacji. Resort podkreśla, że cała aktualizacja zajmuje zaledwie chwilę i nie wymaga żadnych dodatkowych formalności poza zalogowaniem. Gaz do dechy, a rozsądek na poboczu. Kierowca sam dostarczył policji dowód szaleńczej jazdy. 31-letni mieszkaniec gminy Tarnawska pędził trasą S17 z prędkością 257 km na godzinę, przekraczając dozwolony limit aż o 137 km. Swój niebezpieczny przejazd nagrał i opublikował w mediach społecznościowych, jednak film szybko zniknął z sieci. Nagranie zdążyło jednak wywołać falę krytyki, a sprawą zajęli się policjanci z Tomaszowa Lubelskiego. Funkcjonariusze ustalili tożsamość kierowcy, który po powrocie z zagranicy przyznał się do popełnienia wykroczenia. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze. Otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Policja podkreśla, że taka jazda stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale również dla innych uczestników ruchu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Korzystanie z dziennika elektronicznego w lubelskich szkołach wkrótce się zmieni. Od 1 września placówki przejdą na nową platformę EdWulkan. Od 18 sierpnia w dzienniku Wulkan pojawi się komunikat informujący użytkowników o potrzebie zaktualizowania aplikacji. Zmianę będzie można przeprowadzić samodzielnie przy użyciu dotychczasowych danych do logowania, a szczegółowe instrukcje zostaną udostępnione w obecnym systemie. Wszystkie informacje, w tym oceny, frekwencja wiadomości i historii przebiegu nauki, zostaną zachowane, natomiast nowi użytkownicy będą mogli założyć konto i korzystać z platformy od 1 września.
2: Pełny dostęp do nowego dziennika przez przeglądarkę internetową będzie bezpłatny, natomiast będzie dostępna również nowa aplikacja mobilna EdWulkan w bezpłatnej wersji podstawowej, a także z płatnymi funkcjami w wersji rozszerzonej. Ta wersja płatna będzie dotyczyła usprawiedliwiania nieobecności i modułu wiadomości. Pakiet rozszerzony będzie można bezpłatnie testować przez pierwsze 2 miesiące roku szkolnego.
1: Mówi Monika Głazik z biura pracowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nowa platforma ma zapewnić lepszą ochronę danych i wyższy poziom bezpieczeństwa. Użytkownicy będą mogli korzystać także z nowoczesnych metod logowania, takich jak odcisk palca, rozpoznawanie twarzy czy kod PIN urządzenia. System zaoferuje również poradniki, webinary i materiały edukacyjne dla uczniów oraz rodziców, a także informacje o rekrutacji i specjalne strefy dla ósmoklasistów i maturzystów.
0: A po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, byśmy zerknęli, co dzieje się za oknami. No i jeśli chodzi o temperaturę, to jest naprawdę wysoka, bo mamy aż 34 stopnie Celsjusza na termometrach. 37 to odczuwalne, więc koniecznie zadbajcie o nawodnienie. Biometr jest korzystny, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali.
3: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
4: Tu Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: Mamy 4 minuty po godzinie 15, co oznacza, że rozpoczynamy wtorkowe godziny szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i do godziny 18 potowarzyszę Wam podczas tego pięknego dnia. Mam nadzieję, że jesteście tak jak ja, pełni energii. No a jeśli trochę tej energii Wam brakuje, no to już teraz utwór, który na pewno pozwoli Wam się odrobinę rozruszać.

a to jest Weezer na 98 i 2 FM. No i my już teraz sprawdzimy sobie kartkę z kalendarza. Przypominam, dzisiaj jest 4 sierpnia, a swoje imieniny obchodzą Dominik, Maria, Jan oraz Andrzej i Franciszek, więc jeśli jest to ktoś z waszych bliskich, to koniecznie chwytajcie za telefony i dajcie im znać, że pamiętacie. A jeśli chodzi o urodziny, to urodziny obchodzi dzisiaj m.in. Louis Armstrong, to 124. rocznica. Tego dnia przypada również Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej.

Du hast mich. Du hast mich.

No i my z Niemiec przeniesiemy się trochę dalej, bo do USA, gdzie amerykański turysta w czasie próby wejścia na najwyższy szczyt Montany niefortunnie upadł i własnym kijem trekkingowym przebił się na wylot. Nie wiem, czy jesteście w stanie uwierzyć, co stało się dalej. Mężczyzna, nie chcąc płacić za ewakuację drogą lotniczą, zszedł z góry, pokonując trasę 16 kilometrów o własnych siłach. Z wykształcenia turysta jest pielęgniarzem i w momencie, kiedy tylko mógł obejrzeć swoją ranę i dojść do wniosku, że w tym momencie nic mu nie zagraża, postanowił zejść z góry samodzielnie. Po 9 godzinach od wypadku znalazł się w szpitalu. No a kijek trekkingowy został wyciągnięty. Mężczyzna mówi jednak, że jeszcze kilka centymetrów w drugą stronę i byłaby to zupełnie inna historia. No teraz tylko pogratulować wytrwałości i cieszę

0: Wybiła godzina 15.31, więc to pora, byśmy zerknęli, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. No i jeśli chodzi o korki, to korki spotkacie na pewno na Alei Tadeusza Mazowieckiego przy Wojciechowskiej. Aleja Kraśnicka z Bohaterów Monte Cassino, również tam są korki. Armii Krajowej i Jana Pawła II, tam również spotkacie korki. Oczywiście tak klasycznie Lipowa, Aleja Tysiąclecia i Aleja Spółdzielczości Pracy, no i oczywiście Józefa Sowińskiego oraz Głęboka. A jeśli wy wiecie coś więcej na temat korków lub wypadków, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982, a ja dalej przekażę to słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

A jeśli nie wiecie, co dzieje się na świecie, no to słuchajcie uważnie. Sprawa wygląda tak, że no nie do końca nas, Polaków, to dotyczy. Jednak mieszkańcy Unii Europejskiej mogą wybrać, jak będą wyglądały nowe banknoty euro. Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego, nowy design banknotów ma lepiej oddawać europejską tożsamość i wartości. Pojawiła się specjalna ankieta, w której można głosować, czyja podobizna ma pojawić się na banknocie, i do wyboru mamy znanych Europejczyków, m.in. śpiewaczka operowa Maria Callas, kompozytor Ludwig van Beethoven, czy znana nam dobrze chemiczka i fizyczka Maria Skłodowska-Curie, która ma szansę znaleźć się na banknocie 20 euro. W sumie zaproponowano po 5 wersji graficznej każdego motywu, no i ostateczne ogłoszenie nowego wyglądu banknotów ma odbyć się pod koniec tego roku.

0: Wybiła godzina 15:16, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Masz w planach podróż MPK? W czwartek lepiej sprawdź trasę swojego autobusu. Powiemy także o nowościach na Politechnice Lubelskiej.
0: Wydarzenia przedstawi Julia Kaproń.
1: Uwaga, pasażerowie komunikacji miejskiej w Lublinie. W czwartek, 6 sierpnia, zostaną wprowadzone czasowe objazdy kilku linii autobusowych. Zmiany są związane z kolejnym etapem prac drogowych prowadzonych na Alei Kraśnickiej w rejonie ulicy Wróblej i będą obowiązywać od godziny 5 do godziny 19:15. Objazdy obejmą linie 14, 26, 43, 45 i 303, a autobusy będą kursować zmienionymi trasami oraz rozpoczynać lub kończyć wybrane kursy na innych przystankach. W kierunku Węglina Wróbla autobusy linii numer 14, 26, 43 i 45 zakończą trasę na przystanku Węglinek na Żądanie. Natomiast kursy w przeciwnym kierunku rozpoczną się z przystanków Gęsia 01 lub Gęsia 02. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że część porannych i wieczornych kursów zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującym rozkładem, bez wprowadzania objazdów. Pasażerowie planujący podróż w rejonie Alei Kraśnickiej powinni wcześniej sprawdzić zmiany, aby uniknąć opóźnień. Nowe przepisy uporządkują zasady montażu zasobników energii. Ekspert Politechniki Lubelskiej uczestniczy w pracach nad rozporządzeniem. Magazyny energii mają zostać objęte nowymi przepisami, które określą zasady ich montażu oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Projekt wprowadza nowy podział na 4 grupy pojemności oraz uzależnia przepisy techniczne i przeciwpożarowe od ich wielkości.
2: W szczycie popołudniowym też może być godzina, gdzie te magazyny energii będą wykorzystywane do zaopatrywania. Wszystkie zaczynają się o tej samej godzinie rozładować. I to może powodować pierwsze bardzo potężne przeciążenie instalacji i pożar może nie być w miejscu, gdzie ten magazyn energii jest zainstalowany, ale na przykład złączu tego na przykład bloku, budynku wielorodzinnego. Jest tutaj dużo zagrożeń.
1: Mówi profesor Dariusz Zieliński z Politechniki Lubelskiej. Dla domowych magazynów energii przewidziano m.in. obowiązek stosowania czujek dymu i tlenku węgla oraz odpowiednich zasad lokalizacji urządzeń. Nowe regulacje po raz pierwszy określą także warunki instalowania systemów bateryjnych w lokalach mieszkalnych, budynków wielorodzinnych. Projekt jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Artyści wywodzący się z różnych środowisk muzycznych spotkają się na jednej scenie. Przed nami koncert charytatywny Kajtek Flower Power. Tego wieczoru wystąpią m.in. tacy lubelscy wykonawcy jak Tadeusz Cieślak Solo, Makondo, Grzesiak Lesiak Trio i Mikroelementy Orkiestra. Twórcy zaprezentują różnorodny repertuar od utworów pulsujących rytmami reggae, przez jazzowe improwizacje, po kompozycje pełne hip-hopowych brzmień. Dochód z wydarzenia przeznaczony zostanie na pomoc zwierzętom potrzebującym wsparcia. Celem inicjatywy jest także poruszenie tematu systemowych rozwiązań na rzecz czworonożnych przyjaciół. Koncert odbędzie się już w ten piątek, 7 sierpnia o godzinie 20 w Irydarzu Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp jest wolny.
0: A po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, byśmy zerknęli, co dzieje się za oknami. No i temperatura wcale nie spada. Na termometrach wciąż 34 stopnie Celsjusza, odczuwalna to 38, więc koniecznie ubierzcie coś na głowę i pamiętajcie o wodzie. Biometr jest korzystny, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1015 hektopaskali.
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Zgodnie z rozkładem jazdy za nami już pierwsza godzina wtorkowej audycji Godziny Szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i zapraszam Was, byście do godziny 18 zostali ze mną, bo jak zawsze na antenie sama dobra muzyka. No i przy okazji moje towarzystwo, więc mam nadzieję, że umilę Wam ten piękny, słoneczny dzień. Pamiętajcie, tak jak wcześniej wspominałam, o tym, by zadbać o nawodnienie.

Kilka dni temu na lotnisku Czaplinek Broczyno tętnił życiem najpiękniejszy festiwal na świecie. 32. Poland Rock już za nami, a jednak emocje dalej nie dają spać. Na tegorocznej edycji wystąpiło wielu artystów. Jednym z nich był zespół Godsmack, który, jak możemy czytać, zapamięta ten występ na bardzo długo. Wokalista zespołu opublikował wiadomość zaraz po występie, przyznając, że rzadko udziela się w internecie, jednak to, co działo się na festiwalu, musiał skomentować. Sally Erna był pod ogromnym wrażeniem liczebności ludzi. No i jak napisał, nigdy czegoś takiego nie widział. Wokalista opowiedział też o swojej rozmowie z Jurkiem Owsiakiem. Poznał całą historię tego, jak to się wszystko zaczęło i ogromnie gratuluję Jurkowi oraz całej publiczności za poświęcenie.

kawałkiem Internet Killed the Rockstar. No i tym razem nie internet, a alkohol. Mało co nie zabrał nam gwiazdy. Phil Collins już jakiś czas temu był w bardzo złym stanie z powodu swojego zdrowia. Muzyk w ostatnich latach zmagał się z problemami, gdzie jednym z nich było uzależnienie od alkoholu właśnie. Collins przyznał, że jego zdrowie zaczęło podupadać już w 2006 roku. Trafił wówczas do kliniki odwykowej. Od tamtego czasu w jego życiu co trochę pojawiały się przeszkody, z którymi muzyk nie do końca potrafił sobie radzić. Na ten moment Collins czuje się nieco lepiej i zadeklarował pełną trzeźwość. Wspomniał nawet, że jeśli wszystko się ułoży, to powróci do nagrywania.

0: wybiła godzina 16:30, więc to pora, byśmy zerknęli, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. No i dla osób, które wracają z pracy, to polecam omijać Aleję Solidarności z Aleją Generała Władysława Sikorskiego. Aleja Kraśnicka z Głęboką, tam również pojawiają się korki na skrzyżowaniu w Bohaterów Monte Cassino, Józefa Sowińskiego, Aleje Racławickie oraz korki spotkacie również na Alei Tysiąclecia przy Zamku na Rondach. A jeśli to wy wiecie na temat korków coś więcej, macie informacje o wypadkach, dajcie koniecznie znać pod numer 515-515-982, a ja przekażę je dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody.

0: Serce z Kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Największy lokal w mieście!

Polsce, co dzieje się aktualnie z Philem Collinsem. No i my zostaniemy sobie na moment jeszcze przy tym dość ciężkim temacie, jakim jest właśnie temat uzależnień. No myślę, że należy wspomnieć właśnie o tym, że Elton John świętuje dokładnie 36 lat bez używek. No i zapytacie, jak świętował? Absolutnie po swojemu. Artysta udostępnił wpis ze zdjęciem, na którym wznosi toast bezalkoholowym winem musującym. Relacji towarzyszył jego przebój I'm Still Standing z 83 roku, a w kieliszku, po który sięgnął muzyk, znajdowało się wino własnej marki Eltona Johna, które stworzył wraz ze swoim mężem jako próbę wciągnięcia w świętowanie także tych, którzy nie piją, i pokazanie, że toast jest dostępny dla wszystkich.

Def Leppard z kawałkiem Hanging on the Telephone na 98,2 FM. No i właśnie co do wiszenia na telefonie. Francja postawiła sprawę jasno. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę, która zakaże dzieciom poniżej 15 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. No i właśnie po to, by na tym telefonie za długo nie wisieć. Oczywiście ograniczenia te nie będą dotyczyć treści edukacyjnych, choć sprawa bardziej komplikuje się w kontekście platform takich jak YouTube na przykład. Będą one dostępne bez względu na wiek, ale z pewnymi ograniczeniami. Wyłączone będą funkcje takie jak komentowanie czy dodawanie treści. Trzeba przypomnieć, że Francja jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zdecydował się na takie ograniczenia dla najmłodszych.

0: Wybiła godzina 17, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Rowerzyści znów na celowniku. Niebezpieczna seria na Zamojszczyźnie. Będzie także o apelu RCKiK oraz o nietypowym spotkaniu w Puszczy Białowieskiej.
0: Wydarzenia przedstawi Julia Kaproń.
1: Zaledwie 2 godziny wystarczyły, by na drogach powiatu zamojskiego doszło do 2 groźnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Pierwszy wypadek miał miejsce w Zamościu, gdzie 78-letni kierowca BMW potrącił 12-letniego rowerzystę na rondzie, a chwilę później przejechał przez pas zieleni i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Do szpitala trafił chłopiec oraz kierowca BMW, jednak po badaniach obaj zostali wypisani do domów. Policja podkreśla, że 12-latek uniknął poważnych obrażeń głowy dzięki kaskowi ochronnemu. 2 godziny później w Białobrzegach 48-letnio kierująca Oplem, wjeżdżając po sesji, nie ustąpiła pierwszeństwa 42-letniemu rowerzyście jadącemu ścieżką rowerową. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala, ale również w jego przypadku nie stwierdzono poważniejszych urazów. Wszyscy uczestnicy obu zdarzeń byli trzeźwi, a policja apeluje do kierowców i rowerzystów o szczególną ostrożność, przypominając, że wakacje na drogach jest znacznie więcej jednośladów. Lubelski Bank Krwi świeci pustkami. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o oddawanie tego drogocennego płynu. Stany magazynowe krwi, zwłaszcza w grupach 0RHD-, 0RHD+, ARHD- i ARH+, są alarmująco niskie, a ilość wydań preparatów krwi do szpitali jest bardzo duża. Codziennie jednostka przekazuje kilkaset jednostek krwi i jej składników, stąd też apel do honorowych dawców krwi o zgłaszanie się do punktów pobrań oraz udziału w akcjach pobrań. Lista miejsc, w których można oddawać krew, znajduje się na stronie rckik.lublin.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Długi ograniczają dostęp do pożyczki. Przedsiębiorcy i konsumenci bardziej obawiają się utraty kredytu niż wstydu. Jak wynika z badań przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów, dla badanych większym problemem od reakcji otoczenia jest ograniczony dostęp do zewnętrznego finansowania. Perspektywa wpisu do rejestru wpływa także na kolejność regulowania zobowiązań. 75% przedsiębiorców i 59% konsumentów deklaruje, że motywuje ich do wcześniejszej spłaty należności.
2: PIS do KRD nie służy wyłącznie do mobilizowania dłużnika, gdy termin zapłaty minął. Coraz większe znaczenie ma też sprawdzanie drugiej strony przed zawarciem transakcji lub podpisaniem umowy. Nie po to, by zrezygnować ze współpracy, ale po to, aby dodatkowo zabezpieczyć się przed ewentualnym ryzykiem. Taką formą zabezpieczenia może być chociażby zaliczka, krótszy termin płatności lub odpowiedni limit kredytowy.
1: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Firmy wykorzystują KRD przede wszystkim do oceny wiarygodności kontrahentów i ograniczenia ryzyka współpracy z nierzetelnymi płatnikami. Z kolei konsumenci najczęściej sprawdzają, czy ich dane nie zostały wykorzystane do wyłudzenia zobowiązań oraz weryfikują zadłużenie firm przed zawarciem umowy. Obecnie w wykazie figuruje ponad 2 miliony dłużników, których łącznie zaległości przekraczają 52 miliardy złotych. Wakacyjne wyjazdy to czas bliskiego kontaktu z naturą, ale nie każde spotkanie z dzikim zwierzęciem kończy się zdjęciem do rodzinnego albumu. Przekonał się o tym turysta w Puszczy Białowieskiej, który podszedł zbyt blisko żubra i został przez niego przewrócony. Całe zdarzenie zarejestrowali świadkowie, którzy następnie bezpiecznie zabrali poszkodowanego do samochodu. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Jak podkreślają pracownicy parku, nie był to bezpodstawny atak, lecz reakcja obronna zwierzęcia, którego strefa bezpieczeństwa została naruszona. Po publikacji nagrania Białowieski Park Narodowy zaapelował do turystów o zachowanie ostrożności i przypomniał, że od żubrów należy zachować co najmniej 50 metrów odległości.
0: No i po wydarzeniach sprawdzimy sobie po raz ostatni pogodę. Pogoda, poprawię się, muszę Was pocieszyć, bo temperatura spada. Aktualnie odczuwalna to 33 stopnie Celsjusza. Biometr jest korzystny. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali.
3: Najwięcej roka w mieście!
4: Radio Centrum.
0: Powiem wam, że ten czas niesamowicie szybko leci. Za nami już 2 godziny wtorkowej audycji Godziny Szczytu. Towarzyszę wam ja, czyli Vanessa Woźniak. No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jeszcze na trochę, bo przed nami kolejna godzina wspaniałej muzyki. No i jak zawsze mam nadzieję, że umilę wam ten czas. Pamiętajcie o nawodnieniu, choć upały już nie są takie mocne.

0: dzisiaj cały czas. Przypominam wam o tym, byście pili dużo wody. No nic dziwnego, musicie przyznać, że temperatura osiąga naprawdę wysokie wartości. No a co do wody? No pewnie słyszeliście o ustawie, która mówiłaby o tym, że klientom w restauracjach przysługuje szklanka wody za darmo. No niestety, jak to się mówi, w Polsce nie ma nic za darmo i w zasadzie na ostatniej prostej Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z wprowadzenia tego przepisu. Projekt spotkał się z protestami osób, które uznały, że darmowa woda będzie zbyt dużym obciążeniem dla przedsiębiorców. Choć, jak wyliczyła w czerwcu Interia, litr wody z kranu kosztuje około 1 grosza. Ale może tutaj najgorsze będzie w tym wszystkim zmywanie naczyń.
1: Warto się kasę do gęć. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Oj, dobra muzyka potrafi naprawdę dobrze wzruszyć. No i wzruszyć też może was historia pewnej małpki. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, jak rok temu przyszła na świat właśnie małpka i została ona niestety porzucona przez mamę. No i jej nowym kompanem wtedy stała się pluszowa maskotka orangutana. Patrz, bo tak właśnie na imię tej małpce jest makakiem japońskim. No i rok temu walczył o życie oraz akceptację wśród stada. Teraz jest już odrobinę większy i tak naprawdę ciężko odróżnić go od innych małp, gdy bawił się na wspólnym wybiegu. Punch obchodził ostatnio swoje pierwsze urodziny i z okazji nich dostał, słuchajcie, ponad 2000 kartek urodzinowych. No jego historia motywuje ludzi i daje nadzieję na lepsze jutro, więc nie ma się co dziwić.

0: 32 minuty po godzinie 17, co oznacza, że sprawdzamy sobie w tym momencie drogi na ulicach Lublina. No i drogi zrobiły się to trochę bardziej czyste. Jeśli chodzi o korki, to spotkamy je aktualnie na Bohaterów Monte Cassino, na skrzyżowaniu z Aleją Kraśnicką, Aleja Racławicka obok Alei Jana Długosza, tam również są korki. No i tak klasycznie Lipowa przy Okopowej, najbardziej skrzyżowanie Lubelskiego Lipca z Aleją Józefa Piłsudskiego. No a jeśli to wy macie jakieś informacje na temat utrudnień na drodze, dajcie koniecznie znać pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy powiedzenie brudne dziecko to szczęśliwe dziecko jest czymś poparte, no to ja już mówię, że tak. Naukowcy od dawna podejrzewali, że wyjątkowo czyste środowisko dezorientuje układ odpornościowy, a dzieci wychowujące się na wsi rzadziej cierpią na alergię. No dziś doczekaliśmy się twardych dowodów. Zespół niemieckich naukowców zidentyfikował po raz pierwszy konkretne gatunki bakterii, które odpowiadają za tak zwany efekt zagrody. No codzienny kontakt ze zwierzętami hodowlanymi zmniejsza ryzyko alergii czy innych chorób. Naukowcy oczywiście nie zachęcają do przesiadywania w oborach czy do rezygnacji z zasad higieny. No The Wombats śpiewają o Nowym Jorku, ale jak dla mnie to też nie jest dobry kierunek.

0: I to jest moment właśnie, by porozmawiać o tym, co dzieje się u nas w najbliższym czasie, czyli czas na imprezę FM. No i już jutro w Muzeum Narodowym w Lublinie odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży, gdzie mali odkrywcy będą mogli poznać fascynujący świat japońskich wojowników. Odbędą się tam również warsztaty rysowania postaci, czyli manga krok po kroku. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 12. Jeśli jednak czekacie na coś muzycznego, to już 11 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się koncert, który przeniesie Was w morskie i pirackie klimaty. Wystąpią Alestorm oraz Metal De Facto. A 23 sierpnia również w Fabryce Kultury Zgrzyt wystąpią mistrzowie progresywnego metalu ze Skandynawii, czyli zespół Soen. Supportem będzie Only Sons, czyli heavy metal z Polski.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

Za 8 minut wybije nam godzina 18 i oznacza to, że pora zakończyć wtorkową audycję Godziny Szczytu. Przy mikrofonie była z wami Vanessa Woźniak. Ja ogromnie dziękuję wam za towarzystwo. No, bawiłam się świetnie, mam nadzieję, że wy też. Dbajcie o siebie i do usłyszenia.

0: Rosyjska prowokacja nad Bałtykiem, niecodzienne zatrzymanie nad jeziorem i dodatkowy nabór na studia. Sprawdzimy też, gdzie będzie można zobaczyć Lublin sprzed wieku. Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Polskie myśliwce zostały poderwane po wykryciu rosyjskiego samolotu rozpoznawczego w pobliżu polskiego wybrzeża. Maszyna typu IL-20M została przechwycona we wtorek przed południem około 56 km na północny zachód od Koszalina. Informację przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił działania Rosji jako kolejną prowokację mającą sprawdzić gotowość systemów obronnych państw NATO. Przechwycenie polegało na poderwaniu dyżurnej pary polskich myśliwców, identyfikacji rosyjskiego samolotu i monitorowaniu jego dalszego lotu. Jak podkreśla MON, tego typu działania są standardową procedurą służącą ochronie przestrzeni powietrznej, nie oznaczają użycia siły. Samoloty IL-20M wykorzystywane są przez Rosję do prowadzenia rozpoznania i obserwacji aktywności wojskowej. To kolejny taki przypadek wzmożonej aktywności rosyjskiego lotnictwa w pobliżu granic państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Noc nad jeziorem w Firleju miała zakończyć się jedynie interwencją w sprawie zakłócenia ciszy nocnej. Zamiast pouczenia był jednak policyjny konwój prosto do więzienia. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego 43-latka, który mimo próśb innych wypoczywających nie chciał ściszyć głośno grającego radia. Gdy na miejsce przyjechali policjanci i sprawdzili jego dane, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym za rozbój. Do odbycia miał 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Zamiast wrócić do nocnego wypoczynku nad wodą, został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego. Policjanci podkreślają, że rutynowe interwencje często prowadzą do nieoczekiwanych odkryć. W tym przypadku to właśnie zbyt głośna muzyka zakończyła okres ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie dostałeś się na studia lub nie brałeś udziału w pierwszym naborze? To jeszcze nie koniec szans na indeks na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ruszyła rekrutacja dodatkowa na wolne miejsca, w której kandydaci mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na wybrane kierunki. Uczelnia przypomina, że udział w dodatkowym naborze nie odbywa się automatycznie. Konieczne jest ponowne wypełnienie zgłoszenia w systemie, wzniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz złożenie wymaganych dokumentów. W przypadku kierunków wolnym naborem o przyjęciu decyduje kolejność dostarczenia dokumentów, dlatego nie warto zwlekać. Na kierunkach prowadzonych w formie rankingu kandydaci zostaną zakwalifikowani na podstawie liczby zdobytych punktów. Lista dostępnych kierunków jest na bieżąco aktualizowana i w najbliższych dniach ma się powiększać. Osoby zainteresowane studiami powinny regularnie sprawdzać system rekrutacyjny, aby nie przegapić nowych ofert. Mamy okazję poznać oblicze miasta sprzed 100 lat. Historyczno-artystyczne przeżycie zapewni spacer przez centrum Lublina. Jego uczestnicy przejdą śladami miejsc uwiecznionych na fotografiach z drugiej dekady XX wieku. Będą to zdjęcia opublikowane w formie pocztówek. Wśród nich znajdują się prace zarówno wybitnych twórców, w tym Jana Bohaka czy Ludwika Hartwiga, jak i nieznanych autorów. Spacer rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 11. Poprowadzi go Marcin Federowicz. Pierwszym punktem trasy będzie Centrum Informacji Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Wstęp jest wolny.
1: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. O godzinie 18 rozpoczęła się kolejna kolejka eliminacji do Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Wśród dzisiejszych spotkań na próżno niestety szukać polskich akcentów. Kibice będą mieli okazję obejrzeć takie zespoły jak Sparta, Praga, Olympique Lyon, Olympiakos czy Royal Union Saint-Gilloise. Wracając jednak na nasze lubelskie podwórko, Motor Lublin przedstawił swojego nowego zawodnika. Został nim 24-letni napastnik Kamil Lukosz, który został wypożyczony z Górnika Zabrze. W jego umowie pojawiła się także opcja wykupu. Lukoszek w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 22 spotkania, w których zanotował 2 bramki i 2 asysty. Bogdanka Luk Lublin poznała swojego rywala podczas zbliżającego się turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Podopieczni trenera Stefana Antigi w półfinale zmierzył się z tureckim Fenerbahçe. Rywal wicemistrzów Polski został wyłoniony przez głosowanie kibiców na mediach społecznościowych klubu. W drugim półfinale zagrają ACH Volley Ljubljana oraz PGE Projekt Warszawa. Te dwa spotkania zaplanowano na 10 października. Dzień później odbędą się mecze o medale. Poznaliśmy plan przygotowań PGE Startu Lublin. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego do treningu wrócą 17 sierpnia, a pierwszy sparing zagrają 28 sierpnia z Dzikami Warszawa. Trzy dni później odbędzie się mecz z Anwilem Włocławek. W weekend 12-13 września zaplanowano memoriał Zdzisława Niedzieli w Lublinie. Okres przygotowawczy start zakończy trzema grami kontrolnymi. Zagrają kolejno ze Śląskiem Wrocław, za Stalem Zielona Góra oraz Enea Łaciate Astorią Bydgoszcz. A na koniec informacje lokalne. Ulmer AZS UMCS Lublin ujawnił nową zawodniczkę, która będzie bronić biało-zielonych barw podczas kolejnego sezonu Ekstraligi Kobiet w tenisie stołowym. Nową akademiczką została Katarzyna Grzybowska-Franc. 37-letnia zawodniczka w ostatnim sezonie reprezentowała klub SKTS Sochaczew. W swojej karierze dwukrotnie zdobyła tytuł indywidualnej mistrzyni Polski, a także brązowy medal na Mistrzostwach Europy.
0: Nadszedł czas na ostatnią dzisiaj prognozę pogody w Radiu Centrum. Kolejny upalny dzień za nami, a aktualnie termometry pokazują aż 34 stopnie. Taka aura utrzyma się z nami do czwartku. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, zatem biometr jest umiarkowany.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Wakacja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej

0: Serce z Kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

No i z przytupem rozpoczynamy tegotygodniowe Serce z Kamienia. Jak w każdy wtorek wita Was Gabriela Wolińska i sobie dzisiaj posłuchamy jak zwykle ciężkiej muzyki. A dzisiaj wręcz tematycznie trochę, bo dzisiaj bęgery. No i wielki przedstawiciel tego typu utworów, czyli Kool-Aid za nami od Bring Me The Horizon. No tutaj bęgery, czyli utwory, no takie... Nie dość, że bardzo dobre, to jeszcze chętniej głowa do tego bardzo chodzi metalowcom, więc dzisiaj proponuję, żeby sobie, w trakcie jak ja mówię do Was, żeby sobie trochę porozgrzewać kark, bo przy okazji dzisiaj, no to myślę, że będziecie go trochę używać, słuchając tej audycji, no a tutaj trzeba się rozgrzać, żeby na następny dzień kark nie bolał, bo wiadomo, że tutaj zakwasy również się mogą pojawić. No a co dzisiaj właśnie jeszcze, tutaj nowości za wiele nie będzie, bo jednak tu chodzi o utwory, które już się utarły jako takie bardzo dobre i przyjęte. No, rzeczywiście Kool-Aid jest dosyć świeżą pozycją, jak tak patrzę po liście, no to rzeczywiście jedną z nowszych zdecydowanie. No i przed nami utwór, który nie mógł się tutaj nie znaleźć z racji nie tylko samego tematu, ale i tytułu, czyli Headbanger od Baby Metal, czyli utwór z debiutanckiej płyty tego zespołu japońskiego Kawaii Metalu z 2014 roku, więc się sporo cofniemy w czasie. Cofniemy się również na kącik wieku XX, tu również bangery. No tutaj zresztą też przy okazji hity, no ale tutaj jeśli chodzi o muzykę metalową, to hity, to tutaj ostrożnie się używa tego słowa, no tu raczej muzyka popularna nie znajdzie swojego miejsca, aczkolwiek mimo wszystko w jakimś gronie metalowców to na pewno hity są. No i właśnie tutaj między innymi taki hit bardziej w tym środowisku mroczniejszych otaku, czyli fanów japońskiej kultury, no to jak przedstawiałam, Baby Metal i tutaj bardzo dobry na rozgrzewkę właśnie dla karku.

Jeden z niewielu utworów One O'Clock, na którym taka się drze, tak krótko mówiąc. Liar za nami, właśnie kontynuując trochę japońską muzykę. No tutaj trudno nazwać One O'Clock ciężkim zespołem, choć mieli swoje momenty, bardziej w okolicach 35 albumu. No tutaj to akurat pochodzi z Nietzsche Syndrome, gdzie tutaj bardziej hardkorowo grali, ale również, jak można było słyszeć, trochę się darli. No i przy okazji właśnie wspomnę, że tutaj zawiązali nowy projekt z Pale Dusk, z Chico Carlito, z którym ostatnio też współpracowali. No i właśnie powstało Yao od Yao Yorozunokami, czyli taki zestaw bogów. No i tutaj dosyć ciekawa mieszanka powstała, można sobie posłuchać już pierwszego singla na streamingach. I zachęcam, bo to taka ciekawa mieszanka różnych stylów muzycznych, które reprezentują ci artyści. No a przy okazji trochę właśnie nowej muzyki można posłuchać. I tutaj wracamy jednak do starszych rzeczy i tu też udowodnienie, że no nie tylko hardkorem człowiek żyje, jeśli chodzi o machanie głową, więc trochę nu metalu teraz. No i z legendarnej płyty już zapisała się w historii muzyki, tutaj z Hybrid Theory od Linkin Park właśnie. No i żeby tak bardziej było ciężko niż rapowo, no bo wtedy jednak ta płyta jest bardzo rapowa, no to tym razem wybrałam One Step Closer. Tak nieoczywiście, no bo In The End to jest taki smaczek, jeśli chodzi o tą płytę, a One Step Closer również było hitem, no i jak najbardziej jest bangerem, więc posłuchamy sobie już teraz w Radiu Centrum.

tu co prawda już słuchając Linkin Park weszliśmy w wiek 20 oficjalnie, no bo Hybrid Theory było z 2000 roku, no ale teraz to już tak bardzo głęboko weszliśmy, bo aż w lata 80-86 rok i płyta Master of Puppets od Metallica, również oczywiście tytułowy numer z tegoż albumu, no i tutaj aż chętnie się machało głową, zaraz obok śpiewania zresztą. No ale myślę, że tutaj nie byłam jeszcze tak okrutna, jak mogła być, chociażby prezentując Battery, więc tutaj jeszcze wszystko przed nami, na spokojnie, bo tutaj no poza tym, że bardzo energiczny album, no to następny, parę lat później wydany, no to może wielkiego sukcesu nie zyskał właśnie wielkiego uznania ten album Judas Priest, o którym chcę powiedzieć, natomiast sam utwór Painkiller, no już myślę, że jest wam doskonale znany, długi, szybki i bardzo skłaniający do machania głową. Tutaj oczywiście wyjaśnię, bo no, różne serwisy informacyjne się ukończą o tej porze, więc przypomnę, że dzisiaj słuchamy bangerów, czyli dobrych utworów, do których bardzo chętnie się macha głową i do tego jak najbardziej również. No tutaj to głowa wręcz może odpaść, ale za chwilę czeka nas delikatna przerwa. Na razie 6 minut Painkillera, w tym bardzo długi moment, kiedy Rob Halford nam śpiewa bardzo wysoko. No a przy okazji pamiętajcie o tym, żeby jeszcze raz dobrze rozgrzać.

No i chwila odpoczynku, bo jednak trochę wolniejszy ten utwór był, ale było również do czego pomachać głową. No istny banger, czyli All These Things I Hate Revolve Around Me od Bullet for My Valentine z 2006 roku z płyty Poison. No i my obok Tears Don't Fall i wielki hit tego zespołu również, jeśli chodzi o środowisko metalowe oczywiście i korowe przy okazji. No i tutaj bardzo chciałabym ciekawą rzecz zaprezentować, bo tutaj raczej Evanescence się nie spodziewaliście. To jest no metalowy zespół, ale raczej nie z kategorii tych ciężkich. Natomiast tutaj cofnę się jeszcze o kilka lat do wielkiego debiutu tego zespołu, czyli płyty Fallen. No i właśnie tutaj wszyscy byście pewnie spodziewali Bring Me To Life, ale ja chciałam tak trochę tym razem mniej sztampowo polecieć i taki piękny diamencik z tej płyty pokazać. Tutaj nieco mniej hitowy utwór, ale myślę, że istny banger również. I tutaj z kolei przy okazji jeden z, myślę, cięższych ich numerów w całej działalności zespołu, także myślę, że słusznie wybrałam do tej listy Haunted z płyty Fallen. No i tutaj sobie teraz tego posłuchamy. I tutaj chwila oddechu przed środkiem ciężkości, również nie samą głową, ale myślę i całym ciałem warto tu się pobujać.

No, tym razem rzeczywiście środek ciężkości jest dosyć łaskawy, jeśli chodzi o nasze uszy, aczkolwiek i tutaj było czego posłuchać, jeśli chodzi o ciężkie klimaty. Violent Bounce o podtytule People Like You od Icy Stars, który jest zresztą jak cała płyta New Demons, bardzo pięknym przykładem elektronikoru. No i tutaj właśnie wcześniej, no jednak prezentowałam wam w większości utwory, które jakoś się zapisały w szerszej pamięci ludzi, no i jednak były w pewnym momencie jakimiś hitami w mniejszym lub większym gronie, no to tutaj myślę, Icy Stars nie jest takim zespołem, który jest bardzo szeroko znany, ale ten utwór również myślę, że do bangera można jak najbardziej zaliczyć. No i trochę powiedzmy tą elektroniką wprowadziliśmy się w temat następnego utworu, czyli imprezy, no bo imprezę czas zacząć, już praktycznie 20 nam się zbliża, no i tutaj The Guilty Party, które no swoją drogą, tak jeśli chodzi o warstwę tekstową, no to raczej bardzo imprezowa nie jest, aczkolwiek tutaj już wracamy do klimatów hardkorowych z darciem się. No i właśnie tutaj zdecydowanie będzie do czego machać głową. To oczywiście The Guilty Party od While She Sleeps. No a niedługo będziemy powoli kończyć audycję, ale jeszcze skorzystajmy z tego, że kilka utworów przed nami.

A Day to Remember to taki dziwny zespół, który potrafi grać bardzo radiowo, a potem nagle zagrowlować. I tutaj w Brickwall mieliśmy tego jak najbardziej przykład. No i myślę, że to jest jeden z lepszych ich utworów zdecydowanie, bo on ma w sobie wszystko, co oczywiście bardzo blisko jest temu do kiczu oczywiście, ale myślę, że jak na dobrą zabawę, to jak najbardziej jest to banger i będzie można do tego pokiwać się głową. No i właśnie tutaj już niewiele czasu mi zostało, więc przede wszystkim zaproszę Was na Serce z Kamienia za tydzień, oczywiście o godzinie 19 we wtorek. Ponownie się z Wami przywita Gabriela Wolińska. Ja dziękuję za ostatnią godzinę bangerów i kończymy również mocną pozycją od Palisades. No tutaj już powracamy do klimatów emo i może delikatnie wolniejszych rytmów, no ale nadal można pokiwać głową. Erase the Pain przed nami, a ja życzę miłego wieczoru.

0: Radio Centrum.
1: Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Radio Centrum. Centrum.
1: Trzynaście.
2: Twelve.
1: Dwanaście.
2: Eleven.
1: Jedenaście.
2: Ten.
1: Dziesięć.
2: Nine.
1: Dziewięć.
2: Eight.
1: Osiem.
2: Seven.
1: Siedem.
2: Six.
1: Sześć.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jedno ciało nas. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz.